0: je. To je Kapris.
1: Kapris.
2: Hey, this is Shakira.
3: Burna Boy.
1: Kapris.
4: Kapri je številka ena na